Emsakazweni wakho izilo mzansi mlaleli njoba ngwasileke ngathi namhlanje sizokhulumisana ke la naye uQueen Duma Ndimande emsakazweni wakho 98.0 FM njengompopoli weyilwane soxoxisana na

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Uhleli noThandeka, isitimela sothando.
1: 9 to 12 ebusuku.
0: Uhleli noBhodo.